nachar chudý kos, keros na meta ňohosis. Gine distropo pigi kos, an thelis na prokopsis.